Wainera kuchita po imitsa kufala kwa ntenda ya kolera. Ndi matenda ena otsegula mimba. Kolera ndi ntenda ya mimba mwampo zeze. Yomo ima farigira mwafurumira mmizi. Kupiolera kumadzi ndi chakudya chosa samalirika. Sambani manja ndi sopo nthawi zonse. Mutangochoka kuchimbudzi. Kapena mutagwira ndowe. Musa na yambe kudya. Ka samaliridwe ka zakudya. Tsuka ni bwino masamba ndi zakudya zina. Zisa na pikidwe. Tsuka ni moye nera zipatso zonse. Musa na yambe kudya. Pika ni bwino lomwe nsomba zowe zedwa kunyanja. Ndi mitsinje. Vindikira ni bwino chakudya. Kutichi sateredwe nchenche. Onetetsani kutimu kumwa madzi au kondo. Tsuka ni zakudya zanu ndi madzi abwino. Samalani madzi anu migolo yotsukidwa bwino. Ndiyo vindikira. Ziwani kuti kumwa madzi owiritsidwa kapena au kondo. Kuunga kutandizeni kukhala ndi thandzi labwino. Zitandizeni potumikira chimbudzi. Mimba mwanumu katentha. Tayani mchimbudzi ndowezana. Ndipo ngati mulibe chimbudzi, kwirirani ndowezo. Ngati mukuthulula, imwani za madzi madzi zambiri komanso pafupi pafupi. Tamangirani ndowalwalayo kuchipatala. Chomwe muli nacho pafupi. Komwe mukuthamangira kuchipatala ndowalwalayo. Onetsetsani kuti mukumumwetsa za madzi madzi pafupi pafupi. Pewani kuika moyo wanu pachiopsezo. Poti kolera.

0: Tikupa silani sewero. Ndipo mtu wake ndikupewa kumwa mowa ndi ugirisa ntchito mankhwalo zunguza ubongo kuntchito komanso mmidzi. Msewero uli mukhala ndi maluleki wantchito wa ku factory wolemekezedwa mmudzi komanso ndi amene akuyamba kugwiritsa ntchito mankhwalo zunguza ubongo, Marta, mkazi wa maluleki odzipereka odera nkhawa banja lake. Augusto, mnyamata wophunzira amene amasirira maluleki, Filipi, mzake wa Augusto, amene nayenso akuyamba kutengera khalidwe la maluleki, Marivalda, oyang'anira ntchito ya maluleki ku kampani, Joaquina, mphunzitsi wa Augusto ndi Filipi, ndi malume Giruta, katswiri wona za umoyo wa anthu ku ntchito. Kukateme, kunkakhala maluleki, uyu ankagwira ntchito kampani yaikulu ya factory ndipo ankalemekezedwa ndi anthu onse wandikana nawo. Achinyamata ambiri ankafuna kudzakhala ngati iyeyo.
1: Moni maluleki, ntchito ikuyenda bwanji?
2: Zikuyenda bwino malume Agiruta, ntchito ikuchuluka koma moyo ndi choncho basi.
1: Usayiwale nthawi zonse kuti kusamalira umoyo wako ndikofunikanso monga kugwira ntchito. Thupi ndi maganizo zimafunika kusamalidwa.
2: Zikomo kwambiri, ntchito yabwino kumeneko kuchipatala.
0: Tionani maluleki, tsiulina inenso ndidzagwira ntchito kampani imeneyo.
3: Ali ndi nyumba yabwino, amavala bwino, komanso ndi munthu wochita bwino.
2: Punzirani mwakhama, musasokonezeke, ntchito imasintha moyo wina aliyense.
0: Koma panalibe amene ankadziwa kuti kutali ndi maso a anthu, maluleki ankayamba kulowa mnjira yopsa ndi yoyipa.
4: Maluleki, lero kuoneka utopa kwambiri, chavuta ndi chani?
2: Ntchito yandipanikiza kwambiri, komanso pali mavuto ena ku nyumbako.
4: Ndili ndi njira yotchetsera zimenezo, tesa izi. Zimachotsa nkhawa, zimapatsa mphamvu komanso palibe amene angadziwa se.
2: Ine sindimagwiritsa ntchito mankhwalo zunguza bongo.
4: Usadi nkhawa, lero lokha basi, umva ina ake ukamenya.
2: Chabwino, lero lokha basi.
0: Chimene chinayamba ngati kungofuna kudziwa chinadzakhala chizolowezi. Pokhala ndi malipiro okhazikika, maluleki anayamba kugula mankhwalo zunguza ubongo pafupi pafupi.
5: Maluleki, ukufika nsomo ochedwa lero?
2: Ndiziyendeka.
5: Suliso munthu amene ndikumudziwa uja. Sikulankhula nafe, ngakhale ndiphike kapena kukusira chakudya, sikudya nsomo yenera, ndipo ugwiritsa ntchito ndrama popanda kuziyang'anira. Mawa ndikalankhula ndi malume Giruta, iwo amadziwa mavuto ngati amenewa mwina angathe kulankhula nawe.
2: Inetu sindikusowa thandizo lililonse.
0: Mankhwala ozunguza ubongo anayamba kuononga mtendere wa mbanjamo. Maluleki wasintha kwambiri,

0: ya dinopa
1: kani kafika vare mari afika vho amura pita ise feri madzo zora mno jama kuona ndio kafika ra kudisana kuuzenye dajar ndofoida dine ndinatuma nditi kudadza kuuzewe iwe kungora daja sanda dzakuuzewe ndadaja ndofoira ee unatuma jiani ndine iyo ndiuzero unatuma ndiuzero tsono ngasi unatuma iyo ndiweyo munhu ofuno muzayo ndineyo ee ndiye ndiuze tsono kudadaja sanda dzakuuze iyai pabichimina nina daja sorube na vagetu sana ngosoka atu ya ndinatuma abwino bwino iwo anandidzimikizira kuti iweyo akuuze chilichonse moti udziwa kale yeru chabwino sada ndiuza ngo ndifotokozerani ineyo ukanika ati kunena kuti ine ndimakufuna ndadazambozongoti daja mina pake wajao sana ngosoke zimachirike Eduardo Karimo bolo yanaenda nzako muri bizantima apita timadzodzorama kuonda bwino bwino iri mamariko chakuti mukusenzeka na mulungu aswera ndi mulungu bwanji